0: Bejong Longti Ninti Li Kungja, Kanki Longti Ni, Tada Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
1: Bejong Longti Ninti Li.